0: Na su sign with me amba wani.
1: Bidin de fear amankwa tamaklo. Tikwasi ada we shia me. Wadom 106.3 FM. Ni sign ni awo. Obe wofa oho.